0: 明显不同。低水位现象给沿岸居民的生活带来了诸多不便。
1: Jest się czego obawiać, ponieważ mamy zmiany klimatyczne bardzo mocno widoczne w ostatnim czasie. Bardzo ciepłe dni, a potem bardzo chłodne.
2: The water level is very low, and it does not regard only Wisla River, but all rivers in Poland and in Europe.